Dzień dobry, wieczór, witam. Witam bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą, w kolejnym polskim graniu. Polskie granie w Radio Szmo. Polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku. Dzisiaj będzie chyba wszystko po polsku, z tego co kojarzę, raczej tak. No i co? No i będziemy grali, będziemy za chwileczkę grali, ale pierwsze wam przypomnę, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa. Jeżeli mieszkacie gdzieś dalej, nie ma problemu, włączacie neta, niech, na czymkolwiek, czy to macie telewizor, czy to macie komputer, laptop, czy telefon, wchodzicie na stronę www.szmu.org.uk i słuchacie. Szmu oczywiście pisane SHMU. Czasy, które za moment podam, to są czas Wielkiej Brytanii, czyli czas londyński, Greenwich, albo jak tam ktoś jeszcze woli. I w czwartki mamy premiery o godzinie 19, a powtórki mamy w sobotę o godzinie 8 rano i w niedzielę o godzinie 21. Powtórki czasem są, czasem ich nie ma. Raczej bardziej są niż ich nie ma, ale premiery w czwartki są zawsze. Przywitałem się z wami piosenką Krzysia Zalewskiego Jednakowi z albumu Jednakowi. To taki album z singlami. Tak szybko go wydał w 2026 roku. Także podejrzewam, że po prostu to było tylko po to, żeby zrobić jakąś taką komasację swoich największych przebojów, zrobić składaneczkę i wypuścić coś na rynek. No dobra, kontynuujemy granie rockowo-rock'n'rollowe, to co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. No i co? No i organek. Jakoś nie wiem, lubię organka i będzie znowu organek. Organek, a jednak cud, więc gramy.

No, to jest chyba jeden z najciekawszych głosów ostatnich lat. Waluś, kraska, kryzys. Najgorsze rzeczy. To było przed chwileczką, a teraz kolejny rockowo czy rock'n'rollowo kawałek, rock'n'rollowy kawałek Mrozu. Mrozu i Złoto.

Wszystko ok? Tak, tak. To właśnie tytuł tej piosenki. Rubens to był wykonawca. Całkiem fajnie, nie? Całkiem fajny taki gitarowy rock alternatywny. No i takie słowa, raczej takie o codzienności. Dobra, my gramy dalej. Następna piosenka to jeszcze raz Mrozu. Lepsze czasy.

0: Uf, na początku się przestraszyłem, że będzie całą piosenkę śpiewał tym bidżisowatym głosem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest bidżisowaty głos, to niech sobie posłucha zespołu Bee Gees, będzie wiedział, o co chodzi. No, a my przechodzimy do kolejnego utworu. Fifi Hollywood to piosenka Darii Zawiałów, taka troszeczkę w stylu lat 90. Posłuchajcie.
1: Raz, trzy, cztery, trzy, cztery.

Oj, to była pierwsza wokalistka dzisiaj, tak? Tak, dobrze widzę, tak. Pierwsza wokalistka dzisiaj, Daria Zowiałów. Kolejny kawałek to będzie Lux Torpeda, Lubię się. A tak ogólnie to Lux Torpeda to mi się raczej z muzyką nie kojarzy, może wam na pewno, ale w związku z tym, że ja mam takie głupie hobby, modelarstwo i w związku z tym lubię historię techniki, przy okazji no to mi Lux Torpeda kojarzy się z takim wynalazkiem z okresu międzywojennego, który miał dowozić w luksusowych warunkach turystów z Krakowa do Zakopanego. I powiem wam, że no rzeczywiście widziałem zdjęcia, wyglądało tak, moim zdaniem tak bardzo nowocześnie wtedy, teraz tak troszeczkę z myszką, ale wnętrze było naprawdę luksusowe. I co jest najważniejsze, Lux Torpeda miała napęd spalinowy, nie parowy, jeździła, po prostu pokonywała dużo szybciej tą trasę Kraków-Zakopane. Przy okazji powiem wam, że współczesne pociągi nie pokonują tej trasy tak szybko jak w okresie międzywojennym właśnie ta Lux Torpeda. To tak troszeczkę dla was takiej dziwnej historii, niezwiązanej kompletnie z muzyką, a teraz już tylko z muzyką Lux Torpeda i Lubię się.

W taki filmowo-pustynny klimat podszyty nowoczesnym, pulsującym rokiem wprowadzili nas Żurkowski i Organek, piosenka Western. No, ładnie to wymyśliłem, nie? Aż się sam zaskoczyłem, że taki tekst napisałem. No, chyba na starość mądrzeje, nie? Dobra, a teraz taka szybciutka anegdotka właśnie z ostatniej niedzieli. Byliśmy z Szymkiem w Kinlos, tam jest takie fajne muzeum lotnicze. Polecam bardzo serdecznie, nazywa się to Marejavia i prowadzone jest przez pasjonatów, przez ludzi, którzy latali na tych samolotach. Polecam, wejdźcie sobie, znajdźcie sobie, mają stronkę internetową, mają profil na Facebooku. Obejrzyjcie sobie, warto, warto, zwłaszcza, że w przyszłym roku, obiecali mi to, że w przyszłym roku powinien już być pomalowany Antek An-2 w polskie właśnie barwy, w taki bardzo fajny, trzykolorowy kamuflaż. I będzie oczywiście z polską szachownicą. Tak, ale wracając do anegdotki, to mój syn znalazł sobie takie fajne hobby. Testowanie tatusia. I jak jedziemy samochodem, łączę jakiś kawałek i każe mi po prostu zgadnąć, kto to gra. Oczywiście polskie kawałki. No i powiem wam szczerze, rzadko kiedy się mylę, ale to była taka fajna, ten puścił piosenkę, której nie znałem. I tak słucham, słucham, mówię, słuchaj, ale to jest głos Artura Rojka. A on mówi, nie, to jest Mysłowic. Nie? A ja mówię, nie, to jest właśnie Artur Rojek, to jest lider zespołu, były lider tego zespołu. No i tak po prostu troszeczkę sam byłem zaskoczony, że go rozpoznałem. Kiedyś słuchałem dużo Mysłowica, także po prostu dzisiaj wam też przygotowałem jeden z jego kawałków. A więc Mysłowic, Artur Rojek i piosenka Aleksander.

No tak, tak, do samego końca. To był właśnie Artur Rojek i Mysłowic. Piosenka Aleksander. Co mogę powiedzieć? No bardzo lubiłem Mysłowic swojego czasu, tylko problem jest taki, że no właśnie Artur ma bardzo dołujące teksty, takie mroczne, takie... No tak po prostu ja odbieram to. Nie wiem jak wy, wam się może to podobać, może lubicie taką... Taki właśnie klimat, ale ogólnie jeżeli chodzi o Artura Rojka, to ma naprawdę rewelacyjny warsztat, świetnie śpiewa i te piosenki są takie no naprawdę chwytające. No, dobra, Sosnowski i deszcz to jest następna piosenka, także nie będę przedłużał, od razu gramy.

Bardzo fajny wokal, taki z chrypką. No szkoda, że nie będzie już nowych piosenek Sosnowskiego. Niestety artysta zmarł tragicznie. A szkoda. Szkoda, bo bardzo fajnie gra. Może znajdę sobie za jakiś czas parę piosenek jego i wam zapuszczę. Zostały mi jeszcze dwie piosenki i całkiem fajnie, bo akurat czas antenowy tak pasuje, żebym powiedział dwa albo trzy słowa o każdej z tych piosenek. Pierwsze to Wolne Duchy i to jest taki kawałek, no właśnie jak to powiedzieć, no zaśpiewany przez Brodkę, braci Kacperczyk, przez Mroza, tak, chyba tak go trzeba, Mrozu to się odmienia, Mroza chyba, tak. Mam nadzieję. I to jest taki, no o nich może, Wolne Duchy i to dla was przedostatni kawałek na dzisiaj.

0: jutra.
1: I tak się właśnie kończy przedostatnia piosenka, którą dzisiaj wam zaprezentowałem. Ostatnia piosenka, to od razu zapowiem, Organek Walcz, i to będzie taka dosyć ciekawa wersja, troszeczkę inna, koncertowa. Także to będzie zaraz po dżinglu, a ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za to, żeście mnie słuchali. I tak ogólnie, jeżeli słuchacie mnie od początku, to dziękuję za te 3,5 roku, jakie już jesteśmy razem. No, także to za to wszystko wam podziękowałem, a co za tydzień? No za tydzień chodzi mi po głowie taki pomysł, także będzie i nastrojowo melancholijnie, i jednocześnie bardzo ostro. Jak to połączyć? Jeżeli jesteście zainteresowani tym, no to zapraszam na za tydzień i posłuchacie. Było to Polskie Granie w Radio Szmu.
2: To jest Polskie Granie w Radio Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radio Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radio Szmu.